0: ktoś pada a fał, a wczył w Szczecin na Spartu.
1: Baroš se skvěle prosmíkl, Milan Baroš, jo, Hedem Erbarová!
2: Znak se, Milan Baroš a Rajden, Rajden, Sokolior, Kaledor.